chakachino cha 2026 tikupatsira ninkhani za chikokaza mu Africa. Ndi madapiri mulutsi wazochitika sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.